0: Temu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Tekoče gre po zasavskih cestah, ko bo kaj novega, ovira, radar kontrola, nič 80, 13, nič 2.